0: Nacha pombe. Unajua nini? Nacha pombe leo.
1: Tikiza, tikiza, tikiza.
0: Wewe akitena bwana.